0: Veronika Smolic spiewa w otorej mi raj, a Blanka Funcena w otoreje nam dżensnisze wusowanie tym, zada nam krótku tematisku przeladku. Dobar ranie, Blanka.
1: Hej, dobar ranie, wam szim tam wonka też. Hej, my szak sme wosrecz temuho tydzenia, a we tutem winujemy so remeswu, a to przedstajmy wam dżensa, modeho elektrikaria Waurenca Handryka. Nimo toho winujemy so znowa Korničanam, a ich kubwaniu w naszym serialu Narodne Mienczyny. A nimo toho zmijemy za niekotre mienczyny zase nieszto, w czymś możemy so wukmanić też naszą maczarszczynu nastupa w riecznym kuczyku. To a jeszcze wiac, częca biu rania.
0: A wiezo przypodla dosć serbskie, najlepsze serbskie hudźby, kotre spiewy, hać doszeszczy, słyszymy wam, nedom szeradziu. Dzień

Naszych nowościach w obrazach. Tutun tydzień wienujemy som jezdrujim sledowacym tema. Nasi reporterojo a reporterki pobychu z kamerą na prapremierie oratoria Wulkotna woda. Dale mamy za was w obrazy lietuszeho dnia motorynego pomnika sprzyjotowane. Nimo Sarpsko domu szak je tyż nasze budyńskie studio MDR niedzielu swoje durie w opetuariam woteriwo. A poladniemy do Kamieńca, gdzie sztwaria a bujewaja wotnitka autonomne cepeliny przy tamniejszym letaniszczu. To a jeszcze wiac namakacze na naszej internetnej stronie, w naszej app MDR Serbia to runia. To już do dalszych poskytków, kajż dzieciace wusowania, serbsku huczbu a podcasty niedzielnych wusowaniu, narędziecie też audiotece ARD Sounds. A tożo dziakwanu rozwozujemy popłatki bez wabienia a dalszych udoków. Super, albo krótko po cybilku na szczęście.

0: Polícia z G.
1: Na związkowej drodze B7 Jesse Czerwiczok smertnemu niezbożu dojszło, mies Niedzichowym a Brytni Michałkach prasny stiep informacjach policji. Osobowe a nakładne auto frontalnie doso. 77-letny szofer osobowego auta przysadzi przy tym swoje żywienie. Jedna postoletny polski szofer nakładne auta so lochce zrani. Czego dla jak zraszce dojszło, nie jest jasne nastata wiecna szkoda w uczynia 80 000 euro. Droga mies Niedzichowym a Brytni Michałkach je przeco jeszcze kompletne zaurina. Pondželu večer lepi policija nemskih Baslicah alkoholizovanega šoföra Kreislera. Pola 60-letno namerih unimale 0,6 promilu alkohola, dali ječ muž nesmedžeše, zato zmenitko s konsekvencami ličič. Na minjenem koncu tydženja so neznačive bervavuče dieselový tank se 500 litrami čiriva pokradnili, a k tomu tež ište nedom v odpovednu klumpu. Vecna škoda v učini 5 000 euro, kriminalna policija so netko s tem zabira. Runje tak se sledovacim padom, přetož na Vúžickim namiestče Vojerecach poradži so paduchom noce na Pondželu, po tamniši mieščanskim svedženju 300 metru koporuho kabla pokradneč, hodnota tutoho 10 000 euro.
2: Tak, daleko po takim zdjelenki policije, netko slyšime Teres Lindovec a potom mam pokyvy za vas. Krótko po cibilku na sedomje.

Najkujże słońc nie pchu, kotruż czuł, dyś ja rano wodu czuł. Zaczuwam się cnu, radość Boża, a dziś nadziu. Emocji jakaś tu też żyć, co za nimi wiesz w jednym dniu.

0: Z dwoje przedeł zaczę, hać jako laraka z autom po puczu, żeby ludzi zastarał albo zastarała, hać jeżdżę średnie na dziewo albo wozyć dzieci do chudźmie szule. No ludzi je na auto prostrze pokazane w osobie tu pola nas na kraju, a sześć tutych przyniosł płacizny za diesel a benzin do zdziela wulkich wózkostczo Blanka.
1: A ja wosebe pytnu do tež předozačeljo remyselnice špedície, kýž voža tvore od A do B, džen sa ráno čítame o tým tež v Zakských nujinách. A dokež nemôže im toči ľudžo prajeť, tam im pokraju nejedžeme, tak husto žádaja si im rúne voľný podpíru od politiky. Aktuálne pači znečeriva činia vôjke staroša a predovšem to však so vúskutky na kúždoho z nás, tež je benzín drohý, bylo ja tež zeživý dva trochę, a co stoisz do kraja dołożujemy, stoisz mnozy też nie zrozumia je, co są płacizny za naftu a benzin niżej, hacz pola nas, po takim drudze niżej, hacz pola nas, po całej EU je niemska wodzaca, stoisz to nastupa. Trzeba my jenoś naszym susadom poladać, jenoś jako przykład, czeskie płaci liter diesla, aktualnie 2,07 euro, pola nas, kajsety predetyszy żorek, Przeryzny takie 2,40, a to jeszcze są od przypodnia jeszcze raz stopnuje a przywódcy.
0: Jak już dopadł, tu już nadzieja saniecko, a to nic jeno już przedozaczelio, ale też cele normalni ludzie, kiedyż nie mają żadne hoborskie dokody, co kancla miał swoje przypowiedzione wolożenia, tak spiesznie, kiedyż można przesadzi, a zostyduja słowam potem też skutki. No aj, wostaniemy czipni. Dziękuję Blanka za informacje. Nic, kodzie dalej tu z Jokom Weisselbergom, 7 do na 8.

We wojewódzkim łóżyskim centru wierci sobie czerwszego nic szo, ale to już to około wukowania a połanskich perspektywów. Dzięca do karieru we wiki waj do drugiego koła. Niedzie 40 wustajerio ze wszelakich branżu je podla a informuje o swobodnych wukowanskich miestnach, o jobach po szitkonie, kajścież o dalekubanskich poskitkach. A wiki też troszku przez dziełowe miestno ladaja. Dzie nimo to mianujcy też o to, kotre możnosće wojorece k żywieniu, a za swójski przychod skicza. Sztujś po takim runie znanowo zmienia rozmysluje, albo sztujś chce prostsze raz ladać, što regione nastupanu połanie, tak dzie może tam dżęca jeszcze nimo poladać. Dalsze pokiwy mam za 4 minuty za was. I'm

Hatstrie, de sonnime Stotterje, Steustamnas, Molitz, Wubi, Sherry, das im Chipne. Heißt im Nakilasser Tisch. Zechaujina Jensnische, Wusewanja, Poladame, Hijeras, da Psychonähe, da Vinujeme, so, Hischche, Juno, Korni, Chanam, Hai Kornischina, da je Rich, Gottrasser, Vulko Britanniske, Richi, je neu Hischche, Schisto Luji, Ju Richi, nimo to mamy wiedzą jeszcze raz. Dzieciace wusowanie do rondie leksja, k tomu z dzielenki policje, a wiedza najlepsza huczba pobachować nie smie. Nocin weclich nam zaspiewa na modu swobodu. Nimo to Krzysztof Cysz.

0: Hi, mir ist Naime. Coffee to go, Wobjet, aber Imbiss to go, as zu at ich, schier seji wie du at to go, Jensa schak pschaprosha tu miestchena, wutschamniske, miestno to go, Blanka.
1: Hi, Ronitak, pomoc psi, pytanju za wotpowiednim pohanskim wukupwaniu, skicza Jensa wydziołem zaredze, pytamnischim pohanskim centrum, a to za modosnych, za schulerio dżu, a to litnika, a tu ci mieli si znano hijo doto przemyslić, do kotreho zawoda bychu rada spoladali, respektivne kotre pohanie ich zajmuja. Poskyt kmiri so kašprajach na dževiatki z budesko vokresa, organizuje so tole šitko od IHK, od vokresného remeselnictva a od agentúre za dživo tu ve Budešine. A štyri vobvuki moža tam modostni zeznač, industriju, remeslo, překupstvo a posvužbu pohanja, kajš tež sociálne pohanja.
0: Aber alternativnie podacie so do Wojoreczich, wot mir was so dżęca iście drugi dżeń połanskich wików waj. Tam su potem tej szice witani we Wóżyckim Centeru do namakacze. Dziękuję Blanka za informacje, wosom hodzin, wosom naczeje.

0: Ważne słowo.
1: Magenza Lydia Zopina z Kamenie.
2: Dobranie, lubibsi posłuchario. Jako chrześcijanie wierzymy, że woprawdzi ta spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu, przeco wiacy chcyć. Tola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne wszednie dżakonosz pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć, a zdziarzeć. Tak namakamy wiacy mira a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, żeś je dobre, a dajmy sobie od Bożej lubości napilnić. Przyjął wam żonowany dzień pełny spokojności.
1: Praj Lydia Zopina z Kamenie dżęsniejszym nabożnym słowie na roku a za mój tości radowskie osady. 4 do 9 je.

Witam Was na serbskim aktualnym magazyn Żyńca Jos Rioda, ten 16 september, a przy mikrofonie ja za Was Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam Was uczomnie, a życzę Wam redny żyń.

0: Wczoraj Serska Rada w Podstupimie gromadu stupiła, aż do wiacora su tam żywie dyskutirowali, szak jo jadna nuost przybytnych kradu zabierała, a w togo budu su ninto ulicuaś, z mejo koliginu Stefani Krautzowec. Witaj, Stefani.
1: Witaj, Anja.
0: Stefani, ty se cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dniode paret, jo ako przecy był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż cepta je siuzi filuju. Teke w Serbach opytuju, u dalszny personal wabisza kwalificiruwasz. To się nuła Lipska derila ako bomba do tej zgromadziny. Tam na uniwersyjsze niebużo litoca startowaś dalej kublański studium master dojnoscepszczyny. To je było za tu nazwu zase planowane, tak ako każde drugie lito. Każde semester nie startuju taki studium, toż bużo dogromady 4 lata bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to za przałem jo, master dojnoscepszczyny?
1: To je studium, kenč se usmerijo na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterež južo uce na šuljach a maju vidpovedne propidojtikum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitih ceptaju, kiterež dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programje južo sobu cenili a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajemco, viele interesento jo petref jo nechvet togo. Rozsużenia.
1: Aż donęta nie o to jasne. Smysę ako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersyjsze, a teke podstupimy w Kublańskim ministerstwie dla togo. Tam pak trzeba judlejszu chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona jo byla pydla w Choszebuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucej kwalifikacje upada uszci wiece serskie ucpy?
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až miastem v biele šulach neoselska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagronitam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducich dňach dalej rozpšaviš.
0: Neonažia až pen bužošem veci interesentov na zemje 2020 a 2020?
1: Nie, jasne, lec bużo se nentejšnym interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jih živenske planowanie. Ve togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kužde luž ma teke kublańsku biografiju. Čachota jo, až ta se ovitlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjetnictva tych šulu mysu ulichuvaš ceptaju vitsvejogo žila za tošten studium. Lic to bužo išči myšno za dvima litoma, to nich nevi.
0: Mižek, Stefani, za tošto rozgrono se ve nio to jadnučka tema bua na corajšnem pesiženju Serskej rade. My pak bžome vas dali informirovaš.

Cvonk Bramborske Cerskej Rady ten raz Mieto Nowak, to je rada cora na svojom posiedzeniu znadeceniwa. Z 2500 euro dotirowane myto płaci ako najúžšie uznamienienie za serske upaša we Bramborskej. Prieden raz mogu také jednotlivé zapytaš narażenia za myto. Do tych miejscu jen dostali witajšišenia Matorizo, recevietnik Manfred Starosta, piesnikari Bernd Pitkunings a widomnostnica Martina Norbergova. Statna sekretarka dr. Friederike Haase wird Bramborskiego Ministerstwa za Strobotu a Sozialnego jo nowy zwong za wośpowie rade za wośpiel za serski lud. Wenn jo se zora predkstajewa Bramborske serske raže. Wenn Nordrhein-Westfalske narożona Haase żywa wetjewisza se tych liet we Bramborske politice je zastupnik we za wośpowie raže jo Michael Brentrup wird wiedomnostnego ministerstwa z tym jo rada za se ponie obsežona za wośpowa rada obstoj ze serskich zastupnikov a zastupnikov krajovu, zviska a komuno wenn rozsužio we tom kak ord jo penize serskie za wośpę zasażowane. Prewoz ma nowu halu za ogniowu oberu, ten dom jo za tamne gasenskie jezdzidła. Sledne żywa su se docenili, ten pieczk budu jen svitosnie przepodaż kamaradkam a kamaradam przy sportniściu. Dwie lešie nowotwary trawa, negašne skoro 120 let stary dom niejo wetpowiedował wicej aktualnym petrebam ogniowej obery, to niejo išći końc, tych twarskich żywo wejse prewoz bużo skoro zachopić twarzyć nowy wejsny dom, a to teke przy sportniściu. We błotach a gelach nento derje namakajosz grybe. Wez reszt septembra mörzo gronisz grybowe eksperta Lutz Helbich aż jo dobre grybowe leto. Mimo kradu suchych leszolskich miasecu i to se tola dosć napadało groni Helbich. Wesebnie tam żoż jo mokše a nakšomie gelu grybe rostu. Przyberajuca suchota pak jim to obsiežujo. Każ luže du do grybov deje se przece predgledaš przy nieznatych drużynach Bramborski zwisk grybowych ekspertów obradują teke internesie szych bergarjo przy przeszaniach. Kronka ochranojskie je bratrzeckie je wysady przewyżują serskie chrześcijane przez całe lito. We ludowym nakładnictwie domowina jo nięto ujszło tradycyjskie udaje z kronkami na kuszt żyń za lito 2007 a 2006. Ako nowe kronko lita jo ubrała ekumenijska żywowa kubka, cytat z Biblii, nie boj se, ja som z tobą, nie teśni se, przeto ja som twój Bog. Zestajił jo knigwa Hartmut Leibner, wetnięta su nakładnictwie a kulturne informacje lotka na Przedań. Jadro. Miłe wietro nas zinca jeszcze przewożyło przez dzień maksymalnie 2,2 grado, a przez pemrocone niebio syka tola ho, a tam zwinca pokażo. Alie szamna mrokowa fronta jo już oduce zinca wetpodnia siegnio wetpedwiacora przez cełu dolną łużycu, a przynia so deszcz. Z takim myślisz o na parasol albo jaku, a wet togo smyga rono pejedali gryby rostu gaś jo mokše, znaš namaka jożo już o wicze. Net wiece grybu gali wicze aż do końca tyżynia dalej temperatura około 2,6 grado, ulit do gales zawieszczy pan upłasio.

0: Na nowe udaše našego sarskiego tuženika nowe casnik se zase jaselime. A při telefonie mam nento šéfredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Ja vykaž, čo mi už preražili, až co šo z kulturu zachopíš, žinca? Co to groni?
1: No ja, to groni až ten casnik jo zase pone kulture, a to zvizane z historiju. Na przykład jedna ustajenca, która zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josepiet w Serskim Muzeum wytworzyła pod tytułem Oblica ze zajżonego czasa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka 19. stolicia widzisz. A fotografował jo je szotyski etnograf, umiełc, a fotograf Dennis Galloway. A wenio pebył nikotary lieta w Dolnej Łużyce okowo Kulowa, a jo tekde ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyżnio nam toż ta ustajenca w Serskim Muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijmy do przychoda, do nowego udarza Czasnika. Na co możemy się jeszcze jazelić?
1: Ja nie to przyjrzymy z lit do przybytności. Lit runusz to nie to tak zachodność, ale na gut.
0: Znasz oboje. Kon...
1: A Piet Kwiatso tak na tom dniu, na którym se wytworzyła ta ustajenca, jo se wytmiała tak gwona zgromażina domowiny, to miastem zawieści już zgenili, aż Michael Apel, jo ten stary, a Runo Casne. Noe župan našeje župe Dolna Łużyca, a te druge teme, te je zgromažine, te zgönje šopla nas teke v Casniku.
0: A jubileje sme ga teke mili?
1: Za to na gušte pat, dvema jubilaroma učumne gratulirujome šiku kulovatemu borstakoju. Krista Džumblina, jo jadna institucija, což nastupa serske drastve, a jej vidu v drastvach južo uše stržaša let pesrednio. Jadna z tego septembra jo vana svišiva svoj 80. jubilej. A drugi jubilar jo let žasetki dvojko pregoval to serske živenje ze svoju literaturu, to većih hrecach, ako žurnalist v novom casniku a serskim radiovem a televizijnem programje, kaž teke na politiskem pelu. Kjomu živješ žasetemu borsta, koju teke od nas, naše redakcije, učobnje gratulirujeme. A to jo Juri Koch.
0: Při telefonie jo bila šéfredaktorka našego sarskiego tyženika Nowy Casnik, to je Katalin Poradskoc. Učobny žik, Katalin, až s čo nám přeražili, na co môžeme se jaseliš v tom novom udašu?
1: No, svoje rád se stalo a řecme vám ještě redne tyžen až na drugi raz.
0: Tero nás čí.

0: Nasze bubaki są zase pilnie żywali na nowym aktualnym morzyńskim magazynie, a widzę ja tak daleko, a co mają przed, kto wie bubak moderator Jakob Prydychkeit.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej ho, a witaj się przy bubaku w septembrie. Ja som Jakob Prydychkeit, a za wyczejsze ustrzewanie som se zase Larisa Kabelscholz ako pomoc obstarał. Przeto na was czeka zase cała kopica temu. Ako predne powiedzie jo Karolin Kühnholz, a wena jo se zaberała ze aktualnymi muzykowymi trendami na social media. Pomaga krotki TikTok-hype popszałym umiecam, albo jo to jano krotkie oko gnuszy fame a zajmowalności. Karo jo siebie cało dokretnie oglądała, jak se ustatkują trendy na muzykowy szmek młodych ludzi. Jej usłyski słyszysz o wicze w bubłaku. Mimo tego słyszymy w programie Kuhn Bruninger. Wyn jo był na Sapsop Festiwalu we Wariecach. To jo se lieto za pedmotom krotko a słodko wytmiło. Tam jo dożywił wszakich serskich umieców, a jo przyszedł pedom teke do rozgrona. Urysk niekotarych takich rozgronów słyszysz o wicze. Na sledku sme Larisa a ja hyści kopicu zapšumujúcuch terminu a eventu za vás upytały. Vyt partiu a svejženiau v botach přes živadlove graša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pödla. Jo, to šikno víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.

Witam Was na serbskim aktualnym magazyn Żyńca Jos Rioda, ten 16 september, a przy mikrofonie Josa Was Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam Was uczomnie, a życzę Wam redny żyń.

0: Coraja serska rada w podstupimie gromadu stupiła, aż to wiacora su tam żywie dyskutirowali, szak ja jadna nuość przybytnych kradu zabierała, a we togo budu sy nintą ulicuaż, z mejo koliginu Stefani Krautzoc. Witaj, Stefani.
1: Witaj, Anja.
0: Stefani, ty se cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dnione paryt, jo ako przecie był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż ceptaje siuzi filuju. Teke we Serbach opytuju, u dalszne personal wabisza kwalificiruwaś. To się nuwaś Lipska derila ako bomba do teje zgromadziny. Tam na uniwersyszy niebużo litoca startuwaś dalekublański studium master dojnus sepszczyny. To je bylo za tu nazymu zasi planowane, tak ako kóżde drugie lito. Kóżde semester nie startuju taki studium, toż bużo dogromady 4 lita bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to za prawem jo, master dojnosarbszczyny?
1: To je studium, kęcz se usmerio na ceptaju. Konkretnie wenio za ceptaju, kiedyż jużo uce na szuliach, a maju wytpowiedne propidoitikum za sobu. Z takim mamy na kęcu nazgnitych ceptaju, kiedyż dodatnie se kublaju za sepszinu ako fach. Predne ceptaje su w tom programie jużo sobu cynili, a miastem uce.
0: Mamy liczby, wiele zajmców, wiele interesentów, jo petref jo na chwyt tego rozsużenia.
1: Aż to nie jest to jasne. Smysę jako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a teke podstupimy w Kublańskim ministerstwie dla tego. Tam pak trzeba jutlejszą chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona je byla pydla w Choszobuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucej kwalifikacji upada uszci wiecej serskie ucpy?
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až miastem v biele šulach neoselska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagronitam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducich dňach dali rozpšaviš.
0: Neonažia až pen bužošem veci interesentov na zemje 2020 a 2020?
1: Nie, jasne, lec bużo se nentejšnym interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jih živenske planowanie. V togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kužde luž ma teke kublańsku biografiju. Čachota jo, až ta se ovitlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjetnictva tych šulu mysu ulichuvaš ceptaju vytsvejogo žila za tošten studium. Lic to bužo išči myšno za dvima litoma, to nich nevi.
0: Mižik, Stefani, za tošto rozgrono se vie nio to jadnučka tema bua na corajšnem pesiženju Serbskeje rade. My pak bžome vas dali informirovaš.

0: Zastupniki Serbov pakujú svoje kofere, dokulaše víče startujú letosný FUN kongres a to v gónemišče Finskeje v Helsinki. Kúšte leto přijdu ga zastupniki európskych národných menšinu gromadu a obradujú aktuálne téme z Dolnej Ružice. Obželijo tý se letosa Charlotte Koščec ved Zoria projekta a zastupne předsedár domoviny Hartmut Leibner.
1: Dali rezoluciju v Kubanju, to je naša najzvažnejša vec, až tam uraznjome, až serbska reč treba uraznu podpiru v šulstve, a to v našima krajoma v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijaju, až dostanu podpiru od FUN, až Unia Európskych národných menšin u sobu ukbajo šišče na politiku, brach ceptarjo v serbskem šulstve stoj v fokusu. Jedna dalšna gvona rezolucija obšemio drugu aktualnu temu, žovo digitalizaciju a kumštnu inteligencu.
1: Wir als Uvijanie tisch nowych digitalnych möjnoschow jotecke wegin ważne za mienschinowe Rätze. Nie dejto obgranicowane bisch za wielike Rätze, a my trebamy za to wieste zrytki, wiestu podpiru wet naszych statów, aż możemy czeke te wet pojedajuce zrytki tam uvijasz za online przewożowanie, a tak. To nie jest nasz nadałk, ale to jest taki statny nadałk. To mamy statną podpiru.
0: To Gronny Hartmut Leibner, FUN-Kongres w mieście Helsinki, wetmierste, wetwiczego aż do niedzielę. Pytam niebużo za Leibnera jeszcze Kölns, wynio przeprosone tego jeszcze do Estniskie, bużo zmakasz tamne mężczyny. Miasto drugim, gdzie tam, wotom pojedasz, jak se ustatkujo bliska wejna rusojskie z Ukrainu na mężczynowe zajmy w kraju.

0: Jens Martins Berko, zajmujos jūžo vetimavojko zapširo du, jo vesrežnie vetros, a ljubu jo veni přepevaš, ale vince zabirateke ze serskimi minjami rostlinu. Přeletami jo samo udav svunik rostlinovih a grybovih minju, kaž jomu dovolio cas uperajo se k serskim vesanarjem ich napšašujo, s čo južo vici razu svišali, ako jo ogledal dochoze, Maria Idikowska-Winklerowa jo zauapiła z mikrofonom wodcom jo se ten raz rozganiał z halba Scholz Irenu.
1: No to jo ich nieco oblubowanego, to masz o teke o nicke?
2: Jo, jaglowina, hrzekraut.
3: No jo to pszała jaglowina?
1: Nie.
2: To jo zele.
1: Ja, jo zele. Da jo szakę jaglowina rezorte nicke, da jo teke druge kęsz mają taki kloski, ja.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, kaž to máš na roli, pen môžeš se užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald inak delia, ale delia nejo.
1: Nejo, delia, ne.
3: To tyke nevenia?
2: Ne.
1: A my groni tomu voľšenik. Voľša?
3: Voľšen?
1: Voľšenik, pšavie.
3: Voľšen?
2: Ale to ne rozčo při nás. To ne som ešte videla.
1: Ne, vši Malksa, ale kak daleko je Malksa přec? 2 kilometra? Ta Malksa, jo, nicka.
2: Kaž ma sme při Malkse byli, ryby lapali, pene sme menda to zelie gledali, my sme gledali, veľa rybov tam budú.
1: Nemáš ho biela kopšiva?
2: Jo, možno, te lopena bát ugledajú ina kopšiva, ale to nepali.
1: Ale ty znaš, tak to mi kopšiva, nic, jo. Veľké linijajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a linijajce, to je všetno jadno.
3: Dere až to nepali.
1: No, nie, to je nieco, to kvíšové majú.
2: Ugleda jednak carnica, ale to nie je.
3: Dajú
2: telike zelia, ak my neznajúme nic.
3: No ja, kažšo vy byli ve goli, abo na ucepes, či mili nieco druge cíni. Gledaj.
1: Gledaj, to kvíšo tak.
2: Aha.
1: Máš o to teko?
2: Ne. To bát jednak vergiss maj nicht, nic?
1: Žávie, ale ja. Nic ve vože, u nás na dverie, na uce teke.
2: To nerozče při nás.
1: Ne. A to je to zelie, že som tebe gronil, to berkovach sú tomu gronili upac mac. Upacová macocha, macoška. Mm. No a to samské bavre, kak te matušky majú. A nien, když je, kak groniš ty za te dalie, kak ja to ochoze u vás. Sú to i Regine, alebo Georgine?
2: Regine.
3: Regine.
1: Regine.
2: Regine.
3: Nic i Regine.
1: Georgine, i Regine, i Regine, všechno dajú.
3: Ale vy groniš o?
2: Regine.
1: Čo to také brali za vapani kokota, za te girlande?
2: Jo. To so chrži pente kone o, víte.
3: Vink.
2: Taký vink, jo. A pene, jo.
1: Girlande, za te vrota, nicka.
2: Na te girlandach, jo.
3: Regine.
2: Jo.
0: Jagvovina nie o nic dobrego dopomina na jagwa, ale na roli jo ploga. Znajo, że wyteke biwe kopsiły, tam nie treba, że myszczach, aż se wesmaliszo, każ teke wywyszczo. Nieco zajemnego w ozelach, by Jens Martin zawyszcze rad wam oglidał, więc szykno zapisujo, aż nie by se zabyło.

Skiego ministerstwa za zdrowotu a socjalnego, jo nowy dzwonk za wośpowej rady, za wośpiel za serski lud, wenojo se cora predkstajewa bramboskej serskej raże, wenotren westfalskej narożona haze, żywa weciewiesza se tych let we bramboskej polityce, je zastupnik we za wośpowej raże jo Michael Brentrup, wed wiedomnostnego ministerstwa, z tym jo rada za se pełnie obsażona, za wośpowa rada obstoj ze serskich zastupników a zastupników krajowu, zwiska a komunu, wena rozsużio wetom, kak ord do jo peneze serskie za wośby zasažovane. Prevoz ma novu halu za ognjovu oberu, ten dom jo za tamne gasenske jezdžidva. Sledne živa su se docenili, ten pjetk budu jen svetosne přepodaš kamarátkam a kamarádam ši sportnišču. Dvije leši jo novotvari trava, negašne skoro 120 let star dom nejo vedpovedoval vici aktualnym potrzebam ognowego obory, to nie jest i końc tych twarskich żywo wejse, prewoz bużo skoro zachopisz twarzysz nowy wejsny dom, a to teke przy sportniszczu. We błotach a gelach nento derje namakajesz grybę. Wezreść septembra mężo gronisz grybowe eksperta Lutz Helbich, aż jo dobre grybowe lito. Mimo kradu suchych leszajskich miasecu i to se tola dość napadało groni Helbich, wesebnie tam, żoż jo mokše a nakšomie gelu gryby rostu. Przybierajuca suchota pak jim to obsiežujo. Kaž luže du do grybov, deje se přece predgledaš při neznatych družinach. Bramborski zwisk grybowych ekspertów obradują teke internesie szych bergarjów przy przeszaniach. Kronka ochranojskeje braczeskeje wesady przewieżują serskie chrześcijane przez całe lito. We ludowym nakładnictwie domowinna jo nienta ujśwo tradycyjskie udaje z kronkami na kuszt żyń za lito 2007 a 2006. Ako nowe kronko lita, ja ubrała ekumeniska żywowa kubka, cytat z Biblii, nie boj se, ja som z tobą, nie teśni se, przeto ja som twój Bog. Zestaję jo knigwa Hartmut Leitner, wetnięta su nakładnictwie, a kulturne informacje lotka na przedań. Wiatro. Miłe wietro nas żyńca jeszcze przewożyło przez dzień maksymalnie 2,26 grado, a przez pemrocone niebio syka tola ho a tam słońce pokażą. Ale szam nam rokowa fronta, jo już od duce żyńca wetpodnia siegnio wetpetwiacora przez całą dolną łużycu, a przynia so deszcz. Z takim myślisz o na parasol albo jaku, a wet togo smyga rono pejedali gryby rostu gasio mokše, znaš namaka jożo jużo wicze, net wiece grybu gali, wicze aż do końca tyżynia dalej temperatury około 2,6 grado, ulit do gelis zawieszczy pan upłasio.

0: Nasze bubaki są zase pilnie żywali na nowym aktualnym mojżinskim magazynie, a widzę ja tak daleko, a co mają predk, to wie bubak moderator Jakob Prydychkeit.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej ho, a witaj się przy bubaku w septembrie. Ja som Jakob Prydychkeit, a za wyczejsze ustiewanie som se zase Larisa Kabelscholz ako pomoc obstarał. Przeto na was czeka zase cała kopica temu. Ako predne powiedzie jo Karolin Kühnholz, a wena jo se zaberała ze aktualnymi muzykowymi trendami na social media. Pomaga krotki TikTok-hype popszałym umiecam, albo jo to jano krotkę okognuszy fame a zajmowanosci. Karo jo siebie cało dokretnie oglądała, jak se ustatkują trendy na muzykowy szmek młodych ludzi. Jej usłyski słyszysz o wicze w bubłaku. Mimo tego słyszymy w programie Kuhn Bruninger. Wyn jo był na Sapsop Festiwalu we Wariecach. To jo se lieto za pytmotom krotko a słodko wytmiło. Tam jo dożywił wszakich serskich umieców, a jo przyszedł pytom teke do rozgrona. Urysk niekotarych takich rozgronów słyszysz o wicze. Na sledku sme Larisa a ja hyści kopicu zapšomujúcuch terminu a eventu za vás upytali. Vyt partiu a svejženia v botach přes živadlové gráša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pödla. Jo, to všetko víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.